0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: funguje.
1: New Music Show.
0: Piatok od 6 na Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fajn.
1: Next Generation.
2: Next Generation.